0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: Jeśli radio w samochodzie, to tylko Radio Kujawy.
1: To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic.

Radio Kujawy nocą. Jesteśmy tu dla Ciebie. 99,4 FM.

0: Kujawy 99 i 4 FM. Czas na wiadomości.
1: Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj. Miriam Lipińska. 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów. Dwoje

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że

0: Jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, sięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem wdrożeniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności.

0: niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
2: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
2: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
2: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania, no i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
6: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z

Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także

0: uczestnikami.
1: All the delicious food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. Organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią

0: rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: łatwiej
0: łatwiej
1: o
0: jest.
1: przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Nad
1: Czy może przez cały
0: odpornością
1: rok?
0: to cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: No, co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych
0: stabilny.
1: metod już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
1: Tak,
0: ten hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i dba w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach,
1: Wyczynowych.
0: ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla
0: niwelowanie
1: wszystkich.
0: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty środek, jak w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie

0: przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuję przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Wieli
0: jest
1: tak.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli nie
1: właśnie.
0: kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je
1: Tak
0: powtarzać
1: jest.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6

6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Polska 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór

0: Potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały

0: odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia no, przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że PANS nie stoi w miejscu, PANS cały czas się rozwija?
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem no, modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
7: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjskich.

0: Jako Polski chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami. Food will be today
1: and amazing networking session with everybody. Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team building Nigeria together and nursing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agbola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboala Browna. Czy możecie sobie

0: Wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy. Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. Organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i

0: później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny,
1: Czyli układ odpornościowy. I
0: odpornościowy.
1: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
1: Żeby całość
0: organizmu.
1: funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna, tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo przeziębienie.
0: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej, no i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej
1: Łatwo o
0: jest,
1: przenoszenie
0: tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie,
1: tak, bakterii.
0: częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Nad
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
1: Tak.
0: ten hormon snu,
1: Snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna. Czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu. na ile się
1: A ja
0: oczywiście.

0: wejście
1: co
0: to w
1: zrobić?
0: życie się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: taki złoty środek, jak w każdej,
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: kapusta,
0: kiszone ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie.
0: Nie.
1: Albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: oczywiście
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: jest
0: promienie słoneczne
1: mała,
0: jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej

0: naszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też, tak,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Szczególnie dla płci
0: tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej.

0: magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe one
1: Mutują,
0: mutują. Tak,
1: zmieniają
0: i co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekują.

0: oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
5: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
4: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musi

0: Musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które, cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija?
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emmanuel Kaledja.

0: Wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
1: With this forum, we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
0: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there.
2: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
2: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
0: centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agbola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.

0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboala Brauna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz, to jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa, a naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy.

0: Mamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny,
1: Czyli układ odpornościowy. I
0: odpornościowy.
1: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
1: Żeby całość
0: organizmu.
1: funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna, tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo
0: Łatwo,
1: przeziębienie.
0: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: Łatwo
0: łatwiej
1: o
0: jest.
1: przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia. Bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, Czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer.

0: rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie.
0: nie.
1: Albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg.

0: mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też, tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
1: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: dublować
0: się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można przedawkować.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: mutują,
0: mutują. Tak.
1: zmieniają
0: I co roku
1: się.
0: ten skład szczepionki również
1: Istnieje.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego Szczepmy się.

0: się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Bezwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są

0: wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z

Na z tego piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko

0: naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki. Swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, inwestors and people that want to know more about Nigeria.
4: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
3: Food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
4: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
5: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
4: Dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby

0: zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy.
1: I
0: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: organizmu. Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: Wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?

0: Czy może przez cały
1: Dokładnością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
0: Więc do
1: spokojny,
0: naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
0: Tak,
1: hormon snu,
0: snu.
1: który nam pozwala i bardzo w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
0: A jak to
1: oczywiście to w
0: zrobić?
1: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla wszystkich.
1: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: Taki złoty
1: przede
0: środek, jak
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
0: Tak.
1: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
0: Na
1: C
0: paprykę?
1: i natka pietruszki.
0: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
1: Dokładnie.
0: pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede
1: Przede
0: wszystkim.
1: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
0: Kapusta,
1: kapusta, kiszone
0: ogórki.
1: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
0: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie,
1: nie.
0: albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuję przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście.

0: No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą, a często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są, jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Wielita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że

0: trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one mutują. Tak. I co roku ten skład szczepionki również się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: już
0: grupa,
1: to zrobiłam.
0: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach, czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
1: No właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: no,
1: nieprzyjemne.
0: Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień sercowy,
1: serce, tak,
0: niestety.
1: Tak, właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Wrocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny wrocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.

0: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Włocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października.

0: A to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
1: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development. Just like you can see there,
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój, jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale. Spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii.

0: Gary, dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy.
1: I
0: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy, ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie

0: skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.

0: pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie,
1: nie.
0: albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią.

0: nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuję przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą, a często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są, jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Wielita.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca.

0: Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je
1: Tak
0: powtarzać
1: jest.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak,
1: zmieniają
0: i co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują.

0: potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny wrocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Wrocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
5: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej.

0: tej pasji.
1: Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
0: Składałem tutaj do Pansów, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
2: Zapytam Cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co Cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
0: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
2: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Co Cię zaciekawiło? Co Cię zainteresowało?
0: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
3: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
3: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
5: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
3: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli woli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem.

0: Jolo oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca.

0: tak? Czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo
0: Łatwo,
1: przeziębienie.
0: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: Łatwo
0: łatwiej
1: o
0: jest.
1: przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli na początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Nad
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: Co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych,
0: godziny,
1: tak.
0: tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym

0: sztapni, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
1: Dokładnie.
0: pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
0: kapusta,
1: kiszone ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
0: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie.
1: Nie.
0: Albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
0: oczywiście
1: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
0: jest
1: promienie słoneczne
0: mała,
1: jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też, tak,
0: Tak,
1: dokładnie.
0: Szczególnie dla płci.
1: Tak.
0: Naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
0: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
1: Tak, magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium.

0: I one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty

0: unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt, bardzo ważny projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o

0: bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę,

0: Położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
2: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
2: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
2: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
5: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie z

0: Znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team, building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta

0: Synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo
0: Łatwo,
1: przeziębienie.
0: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: Łatwo
0: łatwiej
1: o
0: jest.
1: przenoszenie
0: Tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie, jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Nad
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań

0: szczególnie istotna jest ta natka
1: Dokładnie.
0: pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
0: kapusta,
1: kiszone
0: ogórki.
1: No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
0: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie.
1: nie.
0: Albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
0: Oczywiście.
1: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
0: Jest
1: promienie słoneczne
0: mała,
1: jest
0: za
1: bardzo
0: mała.
1: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też, tak,
0: Tak,
1: dokładnie.
0: szczególnie dla płci
1: Tak.
0: naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
0: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
1: Tak,
0: tak.
1: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. I on

0: są, jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No też
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura.

0: PKU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy

0: ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
5: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
4: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż

0: każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców.

0: Nigeryjczyków. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
1: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadiq Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
0: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
2: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
2: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
0: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się

0: do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
1: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboala Brauna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
0: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność

0: naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
1: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
1: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna. Tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo przeziębienie.
0: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
1: O przenoszenie
0: Tak,
1: tych
0: dokładnie.
1: Wirusów, tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: tak.
0: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: czy może przez cały
0: odpornością
1: rok?
0: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: No, co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
1: stabilny. Więc do naturalnych metod już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie

0: wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu, który nam
1: snu.
0: pozwala i dba w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych,
0: godziny,
1: tak.
0: dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się

0: znajdujemy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale
1: Taki
0: no
1: złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso potrosze też, ale oczywiście, no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej
1: Na
0: witaminy C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też, tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej.

0: Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Jelita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy.

0: Szczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne.

0: jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
5: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?

0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D.

0: grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kalejaye, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
2: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
3: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
3: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
4: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
3: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
4: Investment, innovation, mentor.

0: partnership, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agbola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
2: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agbola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu.

0: do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
1: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
1: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna. Tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo przeziębienie.
0: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest
1: o przenoszenie
0: tak,
1: tych
0: dokładnie.
1: Wirusów, tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
1: tak.
0: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić? Czy może przez cały rok?
0: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: No, co robić?
0: No główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
1: stabilny. Więc do naturalnych metod już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie. W pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie, to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: tak? Ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatoninę.

0: prawda? Czyli ten
1: Tak.
0: hormon snu,
1: Snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się... No na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla
0: niwelowanie
1: wszystkich.
0: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki
0: przede
1: złoty środek, jak w każdej,
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: papryka?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne
1: mała,
0: jest
1: za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka

0: około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Jelitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli nie
1: właśnie.
0: kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki, no a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. dzieci, no, które wiadomo przebywają w
1: W
0: przedszkolach, w
1: skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych

0: skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki.

nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy.

0: ciężką pracą, pomysłowością, wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do panów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.

0: Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
1: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.

0: assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
1: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
0: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
1: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia. A także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: Wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać.

0: wymagać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede.
1: środek, jak
0: Tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście, no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C,
1: Tak.
0: aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi

0: jesienią właśnie możemy się wspierać. To są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na jest promienie słoneczne mała, jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D. Czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też, tak,
1: tak,
0: dokładnie.
1: Szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy.
1: Właśnie stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez.
0: Tak, tak. Magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobią, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multivitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić, czyli nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: dublować się
0: te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można przedawkować.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić? Kiedy się szczepić? i dlaczego się szczyło.

0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia?

Pienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: to może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.

0: Jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
1: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
0: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Włocławku.
0: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do panów, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też

0: chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
0: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania, no i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
3: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
4: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development. Just like you can see there.

0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. Organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwo.

0: O
1: jest.
0: przenoszenie
1: Tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak,
1: Częściej
0: bakterii.
1: przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię

0: Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia. Bardzo
1: Więc do
0: spokojny,
1: naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: papryka?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie

0: możemy się wspierać. To są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą, a często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Jelitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?

0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je
1: Tak
0: powtarzać
1: jest.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak. I
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Włocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku, no są wielokierunkowe.

0: jest dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. W pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem zaangażowaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku pod

0: Wyślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
1: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
2: Składałem tutaj do Państwa, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam Cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co Cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
2: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka, domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na Tobie największe wrażenie? Co Cię zaciekawiło? Co Cię zainteresowało?
2: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
0: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
4: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
3: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
5: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także nigeryjska organizacja diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat.

0: Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
3: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
3: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
3: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie

0: Lekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: żeby
1: organizmu.
0: Całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością

0: odpornością jest coś nie tak, że szwankuje.
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudne, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej
0: Łatwo o
1: jest.
0: przenoszenie
1: Tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Nad
0: Czy może przez cały
1: odpornością
0: rok?
1: to cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
0: No, co robić?
1: No główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
0: więc do naturalnych metod już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie, to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
0: Tak.
1: ten hormon snu, który
0: Snu.
1: nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się oczywiście
0: A jak to zrobić?
1: to życie się. No na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla
1: niwelowanie
0: wszystkich.
1: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale
0: taki złoty środek, jak w każdej,
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest

0: z pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Chyba
0: C
1: paprykę.
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas

0: foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Jelitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak.
1: zmieniają
0: I co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo, przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czas na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października.

0: Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny realizowany ze środków

0: bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku no są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten włosowek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne i stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli no, zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
2: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
3: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi, łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych, wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synthos Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
4: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
3: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które są niezbędne.
4: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
3: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokie jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem.

0: no, modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
2: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
3: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
4: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
3: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
4: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
3: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Wrocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
4: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
6: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
1: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem

0: Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
1: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
2: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
2: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
2: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
1: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
1: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia. A także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy, ten system odpornościowy?

0: nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo
1: Łatwo,
0: przeziębienie.
1: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: Łatwo
1: łatwiej
0: o
1: jest.
0: przenoszenie
1: Tak,
0: tych wirusów,
1: dokładnie.
0: tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: Tak.
1: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie, jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
1: Na
0: Czy może przez cały
1: odpornością to
0: rok?
1: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
0: Co robić?
1: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
0: Więc do
1: spokojny,
0: naturalnych metod
1: stabilny.
0: już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
0: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
1: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
0: Tak,
1: hormon snu,
0: snu.
1: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
0: Tak.
1: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
0: Wyczynowych.
1: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
0: A jak to
1: oczywiście to w
0: zrobić?
1: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla wszystkich.
1: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
0: Taki złoty
1: przede
0: środek, jak
1: tak,
0: w każdym aspekcie życia.
1: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i

0: warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
1: Organizm.
0: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci.
0: Tak.
1: Naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo

0: zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
1: Wielita.
0: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multivitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je
1: Tak
0: powtarzać
1: jest.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują. Tak.
1: zmieniają
0: I co
1: się.
0: roku ten
1: Tak,
0: skład szczepionki
1: jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No, często,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część

0: na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy właśnie uczciwie, uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Syn.

0: to z Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
1: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Włocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do pansów, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do sądu rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra. i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
2: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
6: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
7: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
2: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
7: Food will be today and amazing networking session with everybody.
6: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
8: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
2: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
8: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
2: Dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności.

0: wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agboola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność.

0: to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny,
1: Czyli układ odpornościowy. I
0: odpornościowy.
1: właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
0: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
1: Żeby całość
0: organizmu.
1: funkcjonowała bez zakłóceń.
0: Dokładnie.
1: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
0: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
1: Trudna, tak.
0: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
1: Łatwo
0: Łatwo,
1: przeziębienie.
0: tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
1: Łatwo
0: łatwiej
1: o
0: jest,
1: przenoszenie
0: tak,
1: tych wirusów,
0: dokładnie.
1: tak, bakterii.
0: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No,
1: Tak.
0: oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, Czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych,
0: godziny,
1: tak.
0: tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się

0: jak to
1: Oczywiście to
0: zrobić?
1: życie się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
0: Też nie dla
1: niwelowanie
0: wszystkich.
1: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
0: Odpoczynkiem,
1: odpoczynkiem.
0: relaksem.
1: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
0: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
1: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale
0: taki złoty środek, jak w każdym aspekcie życia.
1: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy C.
0: Na paprykę?
1: I natka pietruszki.
0: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna
1: Dokładnie.
0: Jest ta natka pietruszki.
1: Tak.
0: Jedzmy natkę, drogie panie.
1: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
0: Przede wszystkim.
1: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
0: kapusta,
1: kiszone ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
0: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
1: Albo
0: nie.
1: Nie.
0: Albo nie. To zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na promienie słoneczne jest bardzo mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D. Czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy,

0: tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Wielitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak, i
1: zmieniają
0: co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przed

0: przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia, prace.

0: pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
1: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe, dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też, żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też ze moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
1: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawach.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy, są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi, swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
4: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy

0: Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synto, z Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Włocławku.
1: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
0: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące do całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
1: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
0: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
2: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
3: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek, czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
4: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko. No i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
1: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
4: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
1: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
4: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
2: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle Południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do Sądu Rejonowego akt oskarżenia.
5: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra. i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji

0: odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
1: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, wrocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
4: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
3: Food will be today and amazing networking session with everybody.
2: Podczas forum odczytano list Jej Ekscelencji Prisili Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
5: This is conveyed around the team building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
4: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
5: Diplomatic assignment in this very beautiful and friendly country. This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
4: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni.

0: inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agbola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agbola Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc

0: czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. Organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze, a krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: Łatwo o przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: Wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
0: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić? Czy może przez cały rok?
1: To cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2-3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok. Więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
0: No, co robić?
1: No główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo spokojny,
0: stabilny. Więc do naturalnych metod już przechodzimy, tak?
1: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się

0: wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie, to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli
1: Tak,
0: ten hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się, no na przykład joga, to jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla
0: niwelowanie
1: wszystkich.
0: stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki
0: przede
1: złoty środek, jak
0: tak.
1: w każdym aspekcie życia.
0: Ale oczywiście, no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no, mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe, one mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede wszystkim.
0: Przede wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie,
0: nie.
1: albo nie. To zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
0: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
1: Suplementuje przez cały rok.
0: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
1: Oczywiście.
0: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
1: Jest
0: promienie słoneczne jest
1: mała, za
0: bardzo
1: mała.
0: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, A

0: Poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
1: Więc podwójna korzyść.
0: Tu właśnie również też tak,
1: Tak,
0: dokładnie.
1: szczególnie dla płci
0: Tak.
1: naszej.
0: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
1: Właśnie
0: jesteśmy.
1: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
0: Tak,
1: tak.
0: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane jest
1: Wielitach.
0: w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
1: Taka multiwitamina.
0: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
1: No
0: czyli
1: właśnie.
0: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
1: Dublować się.
0: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
1: Szkodzi.
0: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no, może powodować skutki uboczne.
1: Więc witaminy, minerały również można
0: Jak
1: przedawkować.
0: najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać
1: Powtarzać.
0: co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: Mutują,
0: mutują, tak.
1: zmieniają
0: I co
1: się.
0: roku ten
1: Tak.
0: skład szczepionki
1: Jest
0: również
1: inny.
0: się zmienia. Szczepić powinno.

0: powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: już
0: grupa,
1: to zrobiłam,
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach,
1: tak,
0: czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
1: No właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień sercowy,
1: serce, tak,
0: niestety.
1: Właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu

0: To może być ostatnia w tym roku szansa dla osób bezrobotnych, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku uruchamia nabór na bezzwrotne środki na start firmy. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października.
1: Aplikować mogą osoby, które są u nas zarejestrowane jako osoby bezrobotne, czyli to nie może być ktoś, kto aktualnie pracuje czy posiada jakieś świadczenia. Trzeba mieć status osoby bezrobotnej i oczekujemy od kandydatów, że ten pomysł na biznes, który nam zaprezentują w swoim takim biznesplanie, będzie powiązany z ich doświadczeniem zawodowym albo z kwalifikacjami. W tym roku, w związku z ograniczonymi środkami, jakie mamy na ten program, oczekujemy, żeby nasi kandydaci posiadali chociaż roczne doświadczenie w tym kierunku, w jakim zamierzają otworzyć biznes.
0: Na rozpoczęcie firmy można otrzymać do 30 tysięcy złotych. Pieniądze mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup sprzętu, materiałów czy narzędzi potrzebnych do prowadzenia działalności. Część środków można również wykorzystać na najem czy reklamę.
1: Te zakupy mogą być różne. Niektórzy kupują sprzęt do dalszej odsprzedaży, niektórzy kupują jakieś materiały, których używają podczas działalności, jakieś narzędzia pracy, prawda? Można przeznaczyć część na najem, na reklamę, więc jakby ten katalog wydatków jest szeroki. Warunkiem tego, żeby ta kwota była bezzwrotna, jest prowadzenie firmy przez 12 miesięcy. Warto wiedzieć, że te 12 miesięcy w przypadku osób, których to jest pierwszy biznes w życiu, jest preferencyjne, jeżeli chodzi o obciążenia składkowe, bo przez pierwsze 6 miesięcy mamy przecież program ulgi na start, gdzie finansujemy tylko jako przedsiębiorcy składkę zdrowotną, a potem po 6 miesiącach mamy ten niższy ZUS, więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy wiadomo nie od razu mają zyski, jakich oczekiwali. Czasami to są miesiące, a czasami nawet lata, kiedy wypracowują zyski takie satysfakcjonujące, więc te preferencyjne obciążenia, które jednak są niższe niż w przypadku już wieloletnich biznesów, są na pewno dobrym rozwiązaniem.
0: Dokładne zasady naboru i wymagania dotyczące wniosków warto sprawdzić bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy. W tym przypadku czasu na złożenie dokumentów będzie niewiele. Nabór potrwa tylko 3 dni, od 12 do 14 października. Wyjątkowi ludzie, ważne projekty i osiągnięcia, które mają znaczenie dla całego regionu. W Toruniu po raz 26 wręczono nagrody marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród wyróżnionych nie zabrakło przedstawicieli Wrocławka. Miasto doceniono za projekt skierowany do mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2: W kategorii projekty unijne zdobyliśmy też wyróżnienie za projekt bardzo ważny. Projekt Pokonaj Kryzys. To jest projekt społeczny, realizowany ze środków unijnych, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku. Projekt adresowany do osób zagrożonych kryzysem bezdomności. Wsparcie bardzo szerokie i myślę, że to jest też taki dowód, to wyróżnienie jest dowód na to, że jako samorząd sięgamy po środki unijne, również nie tylko w zakresie inwestycji, one są bardzo ważne, ale też te nasze działania w tym kierunku są wielokierunkowe. Dlatego wieloaspektowe, bo z jednej strony inwestycje, posięgamy pieniądze po to, żeby jakby ten Włocławek był piękniejszy, ale też żeby był szczęśliwszy i zdrowszy, dlatego też projekty unijne właśnie adresowane do osób, które potrzebują takiego wsparcia, projekty społeczne. I stąd też cieszę się, że mogłam też z moim zespołem z MOPR-u też odbierać tą zasłużoną dla zespołu nagrodę, wyróżnienie, bo cała praca samorządu i nie tylko, to jest praca zespołowa. To nie jest jeden lider, jeden solista, ale wszystkie osoby, które pracują na to, przygotowują projekty, realizują tak, żeby odbiorcy, beneficjenci byli zaopiekowani.
0: To jednak nie jedyny włocławski akcent gali. Wśród wyróżnionych znalazły się także osoby i firmy z miasta. Renex Electronics Education Center doceniono za specjalistyczne szkolenia i egzaminy z montażu elektroniki wykorzystywanej w zastosowaniach kosmicznych. W kategorii edukacja wyróżniono nauczyciela Macieja Rakowskiego za działania na rzecz rozwijania kompetencji cyfrowych i wykorzystywania nowych technologii w edukacji. Jest też akcent związany z kujawskim mleczarstwem. Jadwiga Gapińska, zastępca prezesa Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku, została wyróżniona za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju mleczarstwa na Kujawie.
3: Jest z nami dziś świat nauki, nauczycieli, edukatorów, wychowawców. Są ludzie, którzy na co dzień pomagają drugiemu człowiekowi pomagać, kiedy ten jest w niedostatku, potrzebuje wsparcia. Robią to charytatywnie, często anonimowo. Są wśród nas politycy,

0: są wśród nas społecznicy, ale są i wśród nas przedsiębiorcy, rolnicy, ludzie, którzy na co dzień swoją ciężką pracą, pomysłowością wykuwają nie tylko dobrobyt dla siebie, gwarantując sobie dobre życie, satysfakcję z tego, co robią, ale dzielą się z nami, z wszystkimi swoimi osiągnięciami.
1: Wyróżnienie specjalne otrzymała Akademia Muzyczna Bydgoszczy za nowy kampus uczelni. Za nami ważny dzień dla studentów pierwszego roku Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku. W auli przy ulicy Energetyków odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2026-2027. Podpisano również bardzo ważne dla uczelni porozumienie.
2: Oficjalnie startujemy, rozpoczynamy rok akademicki 2026-2027. W tym roku w nasze szeregi łącznie ze studentami obcokrajowcami, słuchaczami studiów podyplomowych wstępuje 700 osób. I tak, i ważny dzień dzisiaj też dla całej uczelni z tego względu, że dopiliśmy... Właściwie uroczyście podpiszemy porozumienie z Orlen Synto, z Green Energy, porozumienie dotyczące kształcenia kadr wymaganych dla funkcjonowania przyszłego zakładu SMR w Wrocławku.
3: Co w praktyce będzie się działo w związku z tym na uczelni, jakie zajdą zmiany?
2: Trzeba sobie zdać sprawę z tego, po pierwsze, że Polska bardzo potrzebuje przedsiębiorstw, które produkują energię. Jest to niezmiernie ważne dla naszego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa wszystkich obywateli. Druga sprawa to jest bardzo ważna rzecz, iż każda osoba, która pracuje przy energii atomowej, musi mieć specjalne certyfikaty. Są to certyfikaty i krajowe, i międzynarodowe, więc musimy przygotować odpowiednie programy studiów o odpowiednie specjalności, aby takie kadry kształcić. Przy współpracy z OSG mamy już wstępnie wyznaczone ścieżki, w jaki sposób to robić. Na pierwszym etapie musimy wyszkolić przede wszystkim naszą kadrę, żeby ustalać programy studiów i kształcić pod tym kierunkiem studentów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku nasze programy studiów będą już zawierały odpowiednie postanowienia dotyczące całego cyklu kształcenia przyszłych kadr, które cóż, są niezbędne.
3: Możemy więc powiedzieć, podsumowując, że pan nie stoi w miejscu, pan cały czas się rozwija.
2: Przyznajmy sobie szczerze, jest to bardzo duże wyzwanie, bo mówimy tutaj o certyfikatach Międzynarodowej Agencji Atomistyki, o szkoleniach w ośrodkach zagranicznych. Mówimy tutaj o bardzo dużej modyfikacji także programu studiów, ale także mówimy tutaj o bardzo dobrej przyszłości, tak, bo praca w energetyce i wysokiej jakości certyfikaty wiążą się także z dobrymi zarobkami. Więc mam nadzieję, oczywiście finał tej sprawy to będzie dopiero za 5 lat, tak, bo cykl kształcenia studiów inżynierskich to jest 3,5 roku, zanim te programy uruchomimy, ale mam nadzieję, że będzie synchronizacja także z oddaniem modułów SMR tutaj we Wrocławku.
1: Misją Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wrocławku jest kształcenie praktyczne na wysokim poziomie, dające absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do rozpoczęcia pracy zawodowej lub dalszego rozwoju zawodowego. Misją uczelni jest również prowadzenie prac naukowych i rozwojowych o znaczeniu regionalnym, a także uczestnictwo w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu i kraju. Studenci pierwszego roku podkreślali, że zdecydowali się na naukę w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z uwagi na jej bogate zaplecze dydaktyczne, kadrę oraz, co również jest bardzo istotne, położenie uczelni.
4: Zdecydowanie na pewno to, że jest blisko obok mojego miejsca zamieszkania, a kierunek administracja trochę wiąże się z moją pasją. Bardzo lubię szukać swoich przodków, a to na pewno w jakiś sposób pomoże mi rozwinąć dalej te pasje. Na pewno jak spojrzymy na sam budynek czy lokalizację budynku, jest w bardzo dogodnym miejscu. Samo miejsce jest komfortowe, nowoczesne, co sugeruje, że jednocześnie może i te studia są bardzo dobrym wyborem.
5: Składałem tutaj do PANS-u, ponieważ mam blisko, no i też wszystko jest na miejscu, więc nie trzeba nigdzie specjalnie jeździć.
3: Zapytam cię o tą robotykę. Dlaczego robotyka? Co cię w niej fascynuje? Co chcesz po niej robić?
5: Ogółem mnie ciekawi, jak to się w ogóle buduje, jak to w ogóle funkcjonuje. No i też chciałbym rozwinąć swoje umiejętności w tym kierunku.
3: Robotyka. Domyślam się, że zasięgnąłeś też języka i wiesz, jak wyglądają pracownie dydaktyczne dotyczące właśnie tego przedmiotu w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych. Co zrobiło na tobie największe wrażenie? Co cię zaciekawiło? Co cię zainteresowało?
5: No to najbardziej mnie zaciekawił sposób nauczania. No i wygoda właśnie, że to nie trzeba być na każdym właściwie wykładzie.
1: Pierwsze dni października to dla studentów pierwszego roku czas przestawienia się na naukę w uczelni, która funkcjonuje zupełnie inaczej niż szkoła średnia. Przed nimi pierwsze kolokwia, a następnie egzaminy. To również czas zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy, a także nawiązywania nowych przyjaźni. Wracamy do sprawy, która wstrząsnęła Włocławkiem w czerwcu. Do zdarzenia doszło w bloku przy ulicy Wiejskiej. Służby otrzymały zgłoszenie, że

0: Z 11 piętra wieżowca wypadła mała dziewczynka. Na osiedle południe skierowali się policjanci, strażacy oraz zespoły ratownictwa medycznego. Na miejsce zadysponowano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pięciolatka została przetransportowana do szpitala w Bydgoszczy. Dziewczynka była pod opieką matki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że Wiktoria D. spała. Według relacji świadków po upadku dziecko miało spaść na gęste krzewy rosnące bezpośrednio pod blokiem. Prokuratura prowadząca sprawę skierowała do sądu rejonowego akt oskarżenia.
1: Prokuratura zakończyła czynności w tej sprawie. 25 września bieżącego roku został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku akt oskarżenia przeciwko podejrzanej Wiktorii D. Przypomnijmy, została ona oskarżona o to, że naraziła małoletnią na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego doszło do tego, że małoletnia Zosia wypadła z okna z 11 piętra i doznała obrażeń ciała, ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Ponadto Wiktorii D. został postawiony zarzut posiadania substancji odurzających. W tym przypadku przyjęliśmy wypadek mniejszej wagi. Wiktoria D. ma aktywny dozór policji, czyli środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym. Dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju i zakazem zbliżania się do matki, swojej matki, czyli babci małoletniej.
0: Wiktorii D. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
2: Nigeria to państwo położone w Afryce Zachodniej o powierzchni trzykrotnie większej niż Polska. Jest najludniejszym krajem Afryki. Liczy około 242 milionów mieszkańców. 1 października Nigeria obchodzi Święto Niepodległości. W Polsce funkcjonuje silna diaspora nigeryjska. Jeden z członków jej zarządu jest Emanuel Kaledżaje, włocławski ginekolog. Z okazji Święta Niepodległości w Warszawie odbyło się Forum Gospodarcze, Inwestycji i Rozwoju Diaspory Nigeryjsko-Polskiej.
3: With this forum we are bringing people together, businesses, investors and people that want to know more about Nigeria.
0: Celem tego forum jest zgromadzenie w jednym miejscu ludzi, przedstawicieli biznesu, inwestorów oraz osób, które chcą dowiedzieć się więcej o Nigerii i relacjach nigeryjsko-polskich. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której możemy się spotkać i rozmawiać w bardziej biznesowej atmosferze. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się sektorem fintech, a także osoby z dużym doświadczeniem dyplomatycznym. Zapowiada się więc naprawdę wyjątkowe spotkanie, podczas którego będziemy mogli lepiej poznać dwustronne relacje między Nigerią a Polską, które trwają już ponad 60 lat. Chcemy połączyć wszystkie te doświadczenia i zastanowić się, co możemy zrobić oraz w jaki sposób możemy sprawić, aby ta współpraca była trwała i rozwijała się przez kolejne lata. Dzisiaj będzie z nami również ambasada Nigerii. Swoich przedstawicieli będzie miała także Nigeryjska Organizacja Diaspory w Polsce. Będzie również Popowski Advisory Group wraz z partnerem zarządzającym firmy, panem Zbigniewem Popowskim. Mamy także ekspertów w dziedzinie kultury i moderatorów, takich jak dr Malwina Bakalarska. Jest z nami również inżynier Sadik Musa, który przyjechał aż z Poznania, aby podzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia w Polsce i opowiedzieć, jak wygląda życie tutaj z jego perspektywy. Przedstawiciele środowiska biznesowego podzielą się z nami doświadczeniem zdobywanym przez ponad 50 lat. Będą z nami również młodzi ludzie zajmujący się modą i rozrywką. Nie możemy też zapomnieć o studentach, ponieważ obecnie znaczna część obcokrajowców mieszkających w Polsce to właśnie studenci. Oni również przynoszą tutaj swoje pomysły i będą mogli podzielić się nimi ze wszystkimi uczestnikami. Czeka nas także wspaniałe jedzenie. Będziemy delektować się nigeryjskim ryżem jollof oraz innymi pysznymi potrawami. Będzie również wyjątkowa okazja do networkingu i nawiązywania kontaktów z innymi uczestnikami.
2: Podczas forum odczytano list jej ekscelencji Priscilli Awaki, ambasador Republiki Nigerii w Polsce.
4: This is conveyed around the team. Building Nigeria together, harnessing diaspora expertise, strategic partnership, and sustainable development, just like you can see there. We meet at a particularly meaningful moment for Nigeria.
0: Forum odbywa się pod hasłem Wspólnie budujemy Nigerię i pielęgnujemy wiedzę oraz doświadczenie diaspory, strategiczne partnerstwo i zrównoważony rozwój. Jak można zobaczyć na prezentowanym tutaj materiale, spotykamy się w szczególnie ważnym dla Nigerii momencie, na obchodach 66. rocznicy uzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to okazja do refleksji nad naszą drogą jako narodu oraz do ponownego potwierdzenia naszego zaangażowania w budowaniu silniejszej, bardziej zamożnej i zrównoważonej Nigerii. Dla mnie osobiście ta uroczystość ma dodatkowe znaczenie. Przybyłem do Polski zaledwie około miesiąc temu. 28 września 2026 roku złożyłem list uwierzytelniający prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego określam tę okazję mianem podwójnego święta i podwójnej uroczystości. Jest to dla mnie czas podwójnej radości. Obchody rocznicy niepodległości Nigerii zbiegają

0: się bowiem z rozpoczęciem mojej misji dyplomatycznej w tym pięknym i przyjaznym kraju. Ten zbieg okoliczności przypomina nam, że dyplomacja nie polega wyłącznie na uroczystościach i wywieszaniu flag.
1: This coincidence reminds us that diplomacy is not merely about ceremonies and flying flags. It is about building bridges, strengthening relationships, and creating opportunities for our peoples. Today, therefore,
0: dyplomacja polega na budowaniu mostów, wzmacnianiu relacji i tworzeniu możliwości dla naszych narodów. Dlatego właśnie jesteśmy tutaj dzisiaj, aby zastanowić się, co Nigeryjczycy i Polacy mogą wspólnie zbudować. Diaspora jako partner na rzecz rozwoju. Panie i panowie, nigeryjska diaspora stanowi jeden z największych atutów naszego kraju, zarówno pod względem kapitału ludzkiego, jak i międzynarodowej sieci kontaktów. W całej Europie i na świecie Nigeryjczycy wyróżniają się jako przedsiębiorcy, naukowcy, pracownicy służby zdrowia, inżynierowie, eksperci technologiczni, inwestorzy oraz liderzy lokalnych społeczności. Ich wkładu w rozwój Nigerii nie należy mierzyć wyłącznie wartością przekazów pieniężnych wysyłanych do kraju. Jeszcze większe możliwości tkwią w transferze wiedzy, inwestycjach, innowacjach, mentoringu, technologii oraz partnerstwach strategicznych.
1: Investment, innovation, mentorship, technology and strategic partnerships.
2: W centrum Warszawy znajduje się pomnik jedynego czarnoskórego powstańca warszawskiego, Augusta Agbola Browna. Ali, bo tak był nazywany, przyszedł na świat w Lagos w Nigerii. Przeniósł się do Polski, gdzie był znanym muzykiem jazzowym. W 1944 roku stanął wraz ze swoimi polskimi przyjaciółmi do walki z Niemcami.
0: Kiedy organizowaliśmy obchody 1 sierpnia, pan Dubier, dyrektor Fundacji Wolność i Pokój, wraz ze swoimi współpracownikami był organizatorem przedsięwzięcia, dzięki któremu w Warszawie, w samym centrum miasta, został ustawiony pomnik Augusta Agboala Browna. Czy możecie sobie wyobrazić, że mamy bohatera, którego pomnik znajduje się w samym centrum Warszawy? Chciałbym podziękować dyrektorowi oraz jego współpracownikom za wykonanie tej wspaniałej pracy na rzecz naszej społeczności.
2: Diaspora nigeryjska w Polsce pełni kluczową rolę jako główny pomost społeczno-gospodarczy i kulturowy pomiędzy dwoma krajami, stanowiąc zarazem jedną z najbardziej dynamicznych, najlepiej zorganizowanych społeczności pochodzenia afrykańskiego nad Wisłą.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność organizmu.
0: Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna. Tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej. No i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie łatwiej jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: Wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło. Czyli no, początkowe takie objawy, no to oczywiście senność.

0: wypoczęłość, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok. No,
1: Co robić?
0: główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i bardzo, w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych,
0: godziny, tak,
1: tak.
0: ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście, mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki złoty
0: przede
1: środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują.
0: Albo nie.
1: Albo nie, to zależy od nas.
0: Tak.
1: A leki.

0: suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuję przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
0: Oczywiście.
1: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
0: Jest
1: promienie słoneczne jest
0: mała, za
1: bardzo
0: mała.
1: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
0: Organizm.
1: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też tak,
0: Tak,
1: dokładnie.
0: szczególnie dla płci
1: Tak.
0: naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
0: Właśnie
1: jesteśmy.
0: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnez,
1: Tak,
0: tak.
1: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą. Dlatego, że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy. A tak jak już wspomnieliśmy, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym. I z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium. I one są, jakby, no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
0: Wielita.
1: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bezczarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
0: Taka multiwitamina.
1: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
0: No
1: czyli
0: właśnie.
1: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
0: Dublować się.
1: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
0: Szkodzi.
1: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no może powodować skutki uboczne.
0: Więc witaminy, minerały również można.

0: przedawkować.
1: Jak najbardziej, oczywiście.
0: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
1: Znaczy, w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
0: mutują,
1: tak. I co roku ten skład szczepionki również się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale
0: już to zrobiłam.
1: Tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w szkołach, czyli w tych dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań pochorobowych.
0: No właśnie, powikłania po grypie są bardzo, bardzo
1: No,
0: nieprzyjemne.
1: Ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień sercowy,
0: tak,
1: niestety.
0: Właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie, a wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek.

0: Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. Witam Państwa. A naszym gościem jest pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Przed nami sezon jesienno-zimowy, a więc czas, kiedy szaleją infekcje, kiedy łatwo o grypę. Dlatego takim kluczowym tematem w tym czasie jest temat odporności organizmu. Zacznijmy od tego, czym jest odporność.
1: Odporność to zdolność naszego organizmu do walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi, takimi właśnie jak wirusy, grzyby czy bakterie. Możemy ją podzielić na odporność wrodzoną i odporność nabytą. Wrodzona to ta, którą otrzymujemy w życiu płodowym, z którą się rodzimy, a nabyta to ta, którą nabywamy przez całe nasze życie, przez kontakt z patogenami. No, organizm ma taką właściwość, że może zapamiętywać te patogeny i później łatwiej je rozpoznawać i łatwiej je zwalczać. Za odporność w naszym organizmie odpowiada układ immunologiczny.
0: Czyli układ odpornościowy. I właśnie, jak działa ten nasz układ odpornościowy?
1: To jest bardzo skomplikowana maszyna, dlatego że w skład tego układu wchodzi bardzo wiele narządów, takich jak wątroba, śledziona, węzły chłonne, grasica, ale jest też ściśle powiązany z innymi układami, z układem nerwowym, pokarmowym, z układem krążenia, a także tutaj w odporności biorą również udział błony śluzowe i skóra. Każdy z tych trybików właśnie musi działać należycie, żeby dawać pełną odporność
0: organizmowi. Żeby całość funkcjonowała bez zakłóceń.
1: Dokładnie.
0: Tak. A dlaczego jesienią odporność spada? Dlaczego wówczas ten organizm jest słabszy? Ten system odpornościowy nie funkcjonuje tak na 100%. No i jak to rozpoznać? Jakie są te pierwsze objawy, że z naszą odpornością jest coś nie tak, że szwankuje?
1: Jesień w Polsce to piękna pora roku. Niestety dla organizmu to lekki szok.
0: Trudna, tak.
1: Trudny czas, dlatego że po pierwsze dni robią się coraz krótsze. A krótsze dni powodują, że mamy mniej słońca, czyli ta synteza witaminy D3 praktycznie spada do zera. Oprócz tego również jakby bardzo szybko następują wahania temperatur, czyli rano zimno, po południu ciepło. Zdarza się, że ubierzemy się ciepło, to się przegrzejemy. Ubierzemy się zbyt lekko, zmarzniemy, a to oczywiście może powodować, że zachorujemy.
0: Łatwo przeziębienie.
1: Łatwo, tak, bardzo łatwo. Oprócz tego również jesienią rozpoczyna się szkoła, czyli dzieci wracają do szkoły, dorośli do pracy, po urlopach. Ta intensywniej żyją, szybciej, no i oczywiście częściej przebywają w tych dużych skupiskach ludzkich, gdzie właśnie
0: łatwiej
1: jest.
0: O przenoszenie
1: Tak,
0: tych
1: dokładnie.
0: wirusów, tak, bakterii.
1: Częściej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, co też nie sprzyja niestety jakby odporności naszej. Także tych czynników jest naprawdę dużo i one mogą właśnie powodować spadek tej naszej odporności. Jak ona się, ten spadek może się objawiać? No
0: tak.
1: Oczywiście nie od razu to jest tak, że będziemy chorować, bo organizm najpierw wszystkie siły, całą energię będzie skupiał na tym, żeby nie do tej choroby nie doszło.

0: Czyli ma początkowe takie objawy, no to oczywiście senność, znużenie, takie przesilenie. Jesteśmy mniej odporni na infekcje. Te infekcje mogą się właśnie przeciągać. Oprócz tego również na skórze mogą pojawić się jakieś trudno gojące rany. Może nam wystąpić opryszczka na wardze czy też w nosie. I te wszystkie sygnały są takie niepokojące. Jeżeli któryś z nich wystąpi, no to warto się nad tym pochylić i sprawdzić, co się dzieje, czy to nie ma jakiegoś głębszego dna w tym po prostu.
1: No właśnie, jak zwiększyć odporność organizmu i kiedy powinniśmy zacząć nad tą odpornością pracować? Kiedy zacząć to robić?
0: Na
1: Czy może przez cały
0: odpornością to
1: rok?
0: cały rok musimy właśnie pracować, dlatego że to nie jest tak, że zaczniemy, a za 2, 3 dni czy za tydzień już będziemy odporni. To jest proces i ten proces praktycznie trwa w naszym organizmie przez cały rok, więc jesienią oczywiście może być wzmożony, ale dbajmy o odporność przez cały rok.
1: Co robić?
0: No, główne zasady to oczywiście, że tak powiem, styl życia bardzo
1: Więc
0: spokojny,
1: do naturalnych metod
0: stabilny.
1: już przechodzimy, tak?
0: Nie, chodzi mi o to, żebyśmy właśnie się wysypiali tyle, ile należy, czyli 7-8 godzin dziennie, w pomieszczeniu zaciemnionym, oczywiście bez telewizora, bez muzyki.
1: Właśnie to zaciemnienie jest niezwykle ważne dla dobrego, zdrowego, głębokiego snu.
0: Tak, ponieważ wtedy właśnie wytwarza się melatonina, czyli ten
1: Tak,
0: hormon snu,
1: snu.
0: który nam pozwala i w sposób odpowiedni regenerować
1: Tak.
0: organizm. No, oprócz tego oczywiście aktywność fizyczna, czyli nie mówię tutaj o jakichś sportach, ale pół
1: Wyczynowych.
0: godziny, tak, ale pół godziny dziennie spędzone na dworzu, spacer, rower, to pobudza układ krążenia, czyli też układ odpornościowy. No i unikajmy stresu, na ile się
1: A jak to
0: oczywiście to w
1: zrobić?
0: życiu się. No, na przykład joga. To jest bardzo dobry sposób na
1: Też nie dla wszystkich.
0: niwelowanie stresu. Zachowajmy właśnie tą równowagę między pracą a
1: Odpoczynkiem,
0: odpoczynkiem.
1: relaksem.
0: Tak, dokładnie. No i oczywiście zdrowa, zbilansowana dieta. To jest bardzo ważne.
1: I co ta dieta powinna zawierać? Owoce, warzywa, oczywiście mniej mięsa.
0: Dieta zbilansowana oczywiście powinna zawierać wszystkiego po troszku, ale no
1: Taki
0: przede
1: złoty
0: wszystkim,
1: środek, jak
0: tak,
1: w każdym aspekcie życia.
0: ale oczywiście no to przede wszystkim właśnie warzywa, owoce, ryby, pieczywo pełnoziarniste, nabiał, mięso po trosze też, ale oczywiście no mięso, że tak powiem, bardziej gotowane niż przetworzone. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, no to głównie warzywa strączkowe. One mają bardzo dużo błonnika, który to właśnie błonnik, że tak powiem, jest pożywieniem dla naszej flory bakteryjnej
1: Tak.
0: żołądkowej, gdzie znajduje się właśnie najwięcej komórek odpornościowych. Oprócz tego owoce cytrusowe, czyli te owoce, które mają dużo witaminy C, aczkolwiek jeszcze więcej witaminy
1: Na
0: C
1: paprykę?
0: i natka pietruszki.
1: Właśnie. A poza tym wapń, więc dla pań szczególnie istotna jest ta natka
0: Dokładnie.
1: pietruszki.
0: Tak.
1: Jedzmy natkę, drogie panie.
0: Tak. Oprócz tego również no, czosnek i cebula, czyli te naturalne antybiotyki. Także ryby, o których już wspominałam, czyli ryby, które zawierają dużo kwasów omega, które też mają doskonały wpływ na nasz układ odpornościowy, ale także na pracę mózgu. Oprócz tego wszystkie przetwory mleczne, zwykłe, czyli zwykły nabiał, ale także przetwory fermentowanego mleka.
1: Przede
0: Przede
1: wszystkim.
0: wszystkim, czyli kefiry, jogurty, które mają naturalne probiotyki. Naturalne probiotyki znajdują się również w kiszonkach, czyli zakwas buraczany, kiszone
1: Kapusta,
0: kapusta, kiszone
1: ogórki.
0: ogórki. No i nie zapominajmy o wodzie. Woda jest bardzo ważna, ponieważ woda powoduje, że nasz organizm ma odpowiednie nawilżenie, czyli odpowiednio są nawilżone nasze błony śluzowe, nasza skóra, które są pierwszą barierą właśnie kontaktu tych wszystkich patogenów z naszym organizmem.
1: Pierwsza bariera, którą pokonują. Albo
0: Albo
1: nie.
0: nie.

0: Albo nie, to zależy od nas.
1: Tak.
0: A leki, suplementy, którymi możemy się wspierać? Oczywiście mówimy ogólnie, tak to.
1: Tak, leki i suplementy, którymi jesienią właśnie możemy się wspierać, to są preparaty właśnie, które zawierają przede wszystkim witaminę D. Ponieważ właśnie tak jak już wspomniałam, w naszym klimacie my jednak mało otrzymujemy tej witaminy D ze słońcem. Są badania, które mówią, że nasza populacja w 70% ma niedobór tej witaminy.
0: Suplementuje przez cały rok.
1: Bardzo dobrze, oczywiście. No, powinno się nawet przez cały rok, ponieważ nawet latem ta witamina przenika przez naszą skórę tylko tą odsłoniętą. A często
0: Oczywiście.
1: jest tak, że chodzimy, mamy ubrania, rękawy, więc ta powierzchnia wystawiona, że tak powiem, na
0: Jest
1: promienie słoneczne jest
0: mała, za
1: bardzo
0: mała.
1: mała i za mała. Poza tym nasz organizm nie umie magazynować witaminy D, czyli w momencie, kiedy nie ma tego słońca, nie ma po prostu tej witaminy w naszym
0: Organizm.
1: organizmie. Oprócz tego, no, witamina C. Witamina C, która uszczelnia naczynia krwionośne, a poza tym również ma duży udział w produkcji kolagenu. Jeżeli mówimy tu o kobietach, to właśnie też wspomnijmy, że kolagen jest dla nas też ważny, to już poza układem odpornościowym, ale także wpływa na układ odpornościowy. I dawka tej witaminy powinna, tutaj też wspomnę, to jest dzienna dawka około 100 mg. Ponieważ na rynku występują preparaty z dużo większą dawką tej witaminy, nawet do 1000 czy nawet do 2000, ale takie dawki stosujmy już w okresie infekcji. Jeżeli chcemy to stosować tylko profilaktycznie, to stosujmy dawkę około 100 mg. Oprócz tego witamina A. Witamina A, która bierze udział w procesach gojenia skóry, czyli jak już wspomnieliśmy, tej pierwszej bariery ochronnej. Witamina E, która opóźnia procesy starzenia skóry.
0: Więc podwójna korzyść.
1: Tu właśnie również też tak,
0: Tak,
1: dokładnie.
0: szczególnie dla płci.
1: Tak.
0: Naszej.
1: No my może bardziej na to zwracamy uwagę, mężczyźni troszkę mniej. Oprócz tego stosujmy również cynk i selen, które stanowią jakby pożywienie dla komórek odpornościowych. Magnez, który powoduje, że właśnie lepiej się wysypiamy,
0: Właśnie
1: jesteśmy.
0: stosujemy go wieczorem, prawda? Magnes,
1: Tak,
0: tak.
1: magnez jest, znaczy no, konkretnie pory magnezu nie ma, ale rzeczywiście wieczór byłby lepszą porą, dlatego że właśnie on bardzo dobrze wpływa na procesy snu, a także właśnie na cały układ nerwowy, a tak jak już wspomnieliśmy, układ nerwowy jest bardzo, układ odpornościowy jest bardzo zależny od układu nerwowego. Wszystkie witaminy z grupy B, czyli B6, B12, czy też kwas foliowy, no bo one są też ściśle powiązane z układem nerwowym i z układem odpornościowym. Oprócz tego również probiotyki, wiadomo, czyli najczęściej stosujemy szczepy Lactobacillus i Bifidobacterium i one są, jakby no, wspomagają tą pracę naszych jelit, naszego żołądka, tą mikrobiom, gdzie, jak już w innych programach też wspominaliśmy, około 70% naszej odporności właśnie zlokalizowane
0: Jelita.
1: jest w jelitach. No i jeszcze preparaty, które zawierają takie naturalne, że tak powiem, składniki, czyli aloes, oprócz tego jeżówka purpurowa, czyli echinacea, maliny, bez czarny, preparaty zawierające czosnek. To wszystko można właśnie stosować jesienią. Te preparaty w aptekach występują jako pojedyncze składniki, ale też można je zakupić jako takie preparaty wieloskładnikowe, czyli w jednej tabletce czy w jednej kapsułce możemy zgrupować wiele więcej tych składników.
0: Taka multiwitamina.
1: Taka multiwitamina, multiminerały, to wszystko właśnie można kupić w jednym. Należy jednak pamiętać, żeby nie tak bezkrytycznie do tego nie podchodzić,
0: No
1: czyli
0: właśnie.
1: nie kupować kilku tych preparatów, dlatego że mogą
0: Dublować się.
1: dublować się te dawki. No a wiadomo, że przedawkowanie również nie
0: Szkodzi.
1: jest jakoś bardzo wskazane, znaczy no

0: może powodować skutki
1: Więc
0: uboczne.
1: witaminy, minerały również można przedawkować.
0: Jak najbardziej, oczywiście.
1: I na koniec powiedzmy o szczepieniach przeciwko grypie. Czy się szczepić, kiedy się szczepić i dlaczego się szczepić?
0: Znaczy w naszym klimacie ten okres jakby grypowy, epidemii grypy przypada od października do maja. Jest dosyć długi, ale takie, że tak powiem, spektrum tego wypada na miesiące od stycznia do marca. Najlepszy czas na szczepienie przeciw grypie to jest czas koniec września i cały październik. Dlatego, że trzeba uwzględnić tutaj ten fakt, że szczepienie nie działa od razu po podaniu. Organizm musi wytworzyć sobie te przeciwciała, dlatego około 2-3 tygodni potrzebuje na wytworzenie tych przeciwciał, które będą zwalczać grypę. Szczepienie jest jednoroczne, czyli musimy je powtarzać co roku, dlatego że te wirusy grypowe, one
1: mutują,
0: mutują. Tak,
1: zmieniają
0: i co roku
1: te
0: ten skład szczepionki również
1: histyczne.
0: się zmienia. Szczepić powinni się, że tak powiem, ja uważam, że wszyscy, ale ta
1: Już to
0: grupa,
1: zrobiłam.
0: tak, ale ta grupa ryzyka to przede wszystkim osoby starsze, które mają też dodatkowe inne schorzenia. Dzieci, no, które wiadomo przebywają w przedszkolach, w
1: Skupiskach,
0: szkołach, czyli w tych
1: tak.
0: dużych skupiskach. No i oczywiście właśnie wszyscy, którzy przebywają w ogóle w dużych skupiskach, pracują tam, gdzie jest dużo ludzi, a także osoby, które mają choroby wrodzone, czy też jakieś choroby nabyte, takie jak cukrzyca, gdzie ta odporność oczywiście spada. Dlatego szczepmy się, ponieważ po szczepieniu to nie znaczy, że zaszczepimy się i nie będziemy chorować na grypę. Na tą grypę możemy zachorować, ale przebieg tej choroby będzie dużo łagodniejszy, no i nie doprowadzi do powikłań
1: No właśnie,
0: pochorobowych.
1: powikłania po grypie są bardzo, bardzo
0: No,
1: nieprzyjemne.
0: ona bardzo często lubi uszkadzać mięsień
1: Serce,
0: sercowy,
1: tak,
0: niestety.
1: właśnie. Tak więc zadbajmy o siebie, proszę Państwa. Dbajmy o odporność, zaszczepmy się przeciwko grypie. A wszystko po to, żeby zdrowie służyło nam jak najlepiej, jak najdłużej. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu była pani Anna Kuligowska, magister farmacji. Dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia już za tydzień. Do widzenia. Anna Majchrowicz.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Wrocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Wrocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do wrocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Wrocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Wrocławka, a ilu z tej strefy wokół Wrocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Wrocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres wrocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek

0: rynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że

0: młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy nowy parking, który jest tam w zarysach i w planach i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy

0: parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych – biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: w gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma takich ograniczeń terytorialnych, nie,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam
1: można
0: się udawać,
1: się zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
0: Bo te zapisy są konieczne.
1: Tak,
0: to jest warunek taki, żeby dostać poradę bezpłatną, trzeba
1: jasne,
0: być zapisany.
1: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
0: Komunikatorów.
1: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
0: czasami na dokumenty.
1: W związku z tym może się to przekształcić jednak z

0: powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów. No, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No, jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też skorzystać. No tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no, w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę
1: zrobić, żeby
0: i
1: pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też,
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że mogą.
0: wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd

0: dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: Gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych

0: technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
3: Bardzo ważny dzień w historii

0: współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Zespołem Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS, możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłusowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta, podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę.

0: i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
0: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Wrocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Wrocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie
1: bez
0: ma.
1: Względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu
0: tak?
1: na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam można
1: można
0: się udawać,
1: się zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj
0: bo te
1: Państwa
0: zapisy są
1: e-mail.
0: Konieczne.
1: Tak,
0: To jest warunek taki, żeby
1: jest,
0: dostać poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba
1: jasne.
0: Być zapisany.
1: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok,

0: rok, od tego roku można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten metod.

0: sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów, no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie
0: z takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też...
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można iść
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy
0: tak?
1: wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej ich mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na tej
0: same.
1: drodze postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić
0: alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele,
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie zwalnia z jego
0: właśnie
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też.
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi.

0: Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję
1: Państwa
0: bardzo.
1: Gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej

0: Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze, gruntowa. Tak, całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest, stała się taka ruchliwa,

0: targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo, proszę pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych. I myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną. I takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega

Również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim w Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta. I też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa

0: Państwowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
1: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
0: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
0: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włocławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do

0: gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważne i niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli dzięki wspaniałomyślności uczelni dostęp, no przede wszystkim do sprzętu.

0: najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
5: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się

0: źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty.

0: Takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic,
1: Czyli w różnych
0: czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby ułatwić też
0: jasne. W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i
1: Na
0: Wolontariatu przy
1: Żabiej,
0: Ul na
1: tak?
0: Żabiej, na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: planszę
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można się
0: można przyjść i
1: udawać,
0: się zapisać.
1: dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo te
0: tutaj Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty, w
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów. No, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo.
1: też można
0: Tak,
1: liczyć na pomoc
0: też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim, no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie, tak? Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj nie ma takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc.

0: Pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też szanse,
1: Na jego powodzenie, tak.
0: jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest
1: Na
0: to
1: tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I ona
0: też.
1: wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: Tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że mogą.
0: wiedzieli, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta. Kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz

budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych

0: chodnika oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Depczycki.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania

0: czy ronda Turbinowego, czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej, może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego, czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w Urzędzie na bezpłatne zajęcia.

0: No już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów, no, na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w Guduszy gra i ten głos i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej

0: pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast, tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo na znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki nie taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo tak, takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
6: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: serdecznie.
1: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Wrocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
0: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
1: nie ma
0: poza
1: takich
0: Włocławka,
1: ograniczeń terytorialnych, nie ma,
0: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne.
1: Ułatwić też komunikację.
0: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: na Żabiej,
0: przy
1: tak?
0: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam można się
0: przyjść, się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy
0: e-mail
1: są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba
0: jasne,
1: być zapisany.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo opowiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe.

0: też
1: Aha, czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można iść na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych. No tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa. No tak, żeby mogli jeszcze inni też. No tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę,
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami.

0: Czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na Wszystkich Świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie.

0: warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Wrocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej. mieszkaniowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że

duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu

0: tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej

0: zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres wocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
1: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
0: Siódmy blok przy ulicy Cellulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i, no i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas

0: zapobieganie upadkom seniorów, seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy wrocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2020.

0: 7.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekt o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły, na razie teoretyczne, staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatne

0: Płatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
1: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach
1: tak,
0: miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też komunikację.
1: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: na Żabiej,
1: przy
0: tak?
1: Na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam można się
1: udawać,
0: się
1: zapisać.
0: Dzwonić.
1: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale.

0: Można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak,
1: jest
0: to jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty. W
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak.
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: no, na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie załatwić
0: alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna tak

0: osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Dębczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Mazierski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp, i w tym roku również, o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę.

0: swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej, jest również budowa modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę pan Janusz Dębczyński.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu, jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od...

można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Dobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj, wejdź na Facebooka Bask Media.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach,

0: uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc, myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w Zespole Szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z Zespołem Szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w Zespole Szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę

0: takie kształcenie w naszej szkole, mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
5: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów.

szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na

0: przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej

0: bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby
0: jasne.
1: Ułatwić też komunikację.
0: W Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
1: na Żabiej,
0: przy
1: tak?
0: Na Żabiej. Na Zazamczu było w Bursie Szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
0: tak,
1: emitujemy
0: są
1: regularnie.
0: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
1: też z pytaniami tam
0: można
1: się udawać,
0: się zapisać.
1: Dzwonić.
0: To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj.
1: Bo te zapisy
0: e-mail.
1: Są konieczne.
0: Tak,
1: to jest warunek taki, żeby dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba
0: jasne.
1: Być zapisany.
0: I wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu.
1: Komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to
0: z
1: nie tylko
0: porad.
1: Takie prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można liczyć
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną.
0: Też
1: Tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej, ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych.

0: przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: No powiedzmy wyraźnie, tak? Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj nie ma takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych, to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie,
0: tak? Jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to same.
1: Na tej drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady.
1: No, na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie
0: załatwić alternatywne
1: sprawę.
0: Rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą
0: skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę.
0: Dziękuję
1: Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat.

Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. Pro Beauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: witam Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta. Kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów.

0: inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto

0: Miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują, i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych, i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta, i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 5

0: 94 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka? Czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie

0: W zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no i minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła, czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
1: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
0: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w Guduszy gra i ten głos i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia

0: nauk stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
1: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
0: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
0: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy wrocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
0: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął

0: kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
2: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom. I myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy te w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych – biznesplan. Prace można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 150 000 zł do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy

0: zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach, instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: nie ma,
0: nie?
1: Bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu
0: tak?
1: na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie Referat Polityki Społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
0: też z pytaniami tam można
1: można
0: się udawać,
1: się
0: dzwonić.
1: Zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj
0: bo te
1: Państwa
0: zapisy
1: e-mail.
0: Są konieczne.
1: Tak,
0: To jest warunek taki, żeby dostać
1: jest,
0: poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba
1: jasne,
0: być zapisanym.
1: I wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można
0: najwygodniejsze.
1: skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od

0: tego roku można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty. W
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej ich mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: Na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawienia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak dokładnie prawa, I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonałe.

okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba

0: Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani Redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta. Kwota około 200

0: milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta i tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
2: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
3: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak, całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo, proszę pan Janusz Depczycki.
4: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to nie ma.

0: chociażby od nieruchomości i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwości właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca

właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób.

0: Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już siódmy blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo jest, polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła, czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w Urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
0: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczynają.

0: Poczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
1: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w Guduszy gra i ten głos, i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
0: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli w Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
0: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
0: Podsumowując,

0: Uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS, możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
1: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
0: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
2: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
0: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
3: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać.
0: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
4: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły, na razie teoretyczne, staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
0: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych, biznes

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: nie ma,
0: bez
1: względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które

0: też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby ułatwić
0: jasne.
1: też
0: W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i
1: Na
0: Wolontariatu przy
1: Żabiej,
0: Ulu na
1: tak?
0: Żabiej. Za Zamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu. W związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to ulica Długa to jest 29 bodajże. To jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych. Również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: planszę
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można
0: można
1: się udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest, tak,
1: poradę bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty. W
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Aha, czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie, jaka, jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie, tak? Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj nie ma takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale

0: takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym w procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma do o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego
0: szanse,
1: powodzenie, tak?
0: jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest tożsame, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na właściwą drogę
0: na właściwą
1: pokierować, co
0: drogę,
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11
0: wzrasta,
1: rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości wykorzystuje, korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy, tak koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję Pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Witam Państwa.
0: były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady
1: Dzień
0: Miasta
1: dobry.
0: Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego,

0: Wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na Wszystkich Świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budowę chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia, działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica wymaga, stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta i to

zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym

0: taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100, na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Złowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smolska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym

0: Innym życiu znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Wrocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Wrocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do wrocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Wrocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Wrocławka, a ilu z tej strefy wokół Wrocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Wrocławek, natomiast w adresie zamieszkania jest to adres wrocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym, ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy

0: tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
1: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
2: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne, prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
2: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
3: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna

0: naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
2: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
3: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kuzowska.
4: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
5: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie

0: I to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
2: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 4920 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych, nie
1: ma, bez względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy 4 punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli,
0: częściach
1: tak,
0: miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: Ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu
0: tak?
1: na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
0: też
1: można
0: z pytaniami tam
1: też
0: można się
1: można
0: udawać,
1: się
0: dzwonić.
1: Zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany tutaj
0: bo te
1: Państwa
0: zapisy
1: e-mail.
0: Są konieczne.
1: Tak,
0: To jest
1: to jest
0: warunek taki, żeby
1: najważniejsza
0: dostać
1: jest,
0: poradę
1: tak,
0: bezpłatną, trzeba być
1: jasne. I
0: zapisanym.
1: Wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
0: komunikatorów.
1: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
0: czasami na dokumenty.
1: Na dokumenty,
0: również.
1: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, to ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
0: To
1: Czyli
0: rzeczywiście
1: tak
0: sporo.
1: Średnio gdzieś około 2.

0: u stóp porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów, no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli to nie
0: z takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też...
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można iść na
0: tak,
1: pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie, tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych, to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej ich mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: na
0: same.
1: Na tej drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie załatwić sprawę.
0: Alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak na dokładnie prawa, i jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele.
1: Bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość
0: obowiązki,
1: prawa nie zwalnia z jego przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat,
0: wzrasta,
1: tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą
0: skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi.

0: nasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne.

0: które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta i tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny, tutaj cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
0: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Depczyński.
3: Proszę Państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych, i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby

0: były pieszo jezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach. I o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję, proszę Państwa. Ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment.

0: Spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka? Czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał trzy adresy: adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć dwa, trzy takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba by było brać pod uwagę.
2: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne dwa dla seniorów.
1: Siódmy blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, sześciokondygnacyjne z jedną kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również z zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie. I stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
2: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4 przez 6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
2: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne. Prowadzimy nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają. Zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
2: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc. Po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
3: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana.

ale też biorąc pod uwagę i chęci, i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia jest, są seniorzy, więc skoro też chcą

0: we zajęcia, ale też to, co w duszy gra i ten głos, i taniec, no, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z wrocławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego, a w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy wrocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
4: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego w boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
5: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej.

0: zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się telewalne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta, podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
2: Istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes Junior Biz.
3: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych. W trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami, i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać, i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
1: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do 3 osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon

696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej. W tym roku, w styczniu, pojawiły się też poprawki do tej ustawy. Najważniejsza rzecz jest taka, że to jest zadanie rządowe Ministerstwa Sprawiedliwości, natomiast realizatorem, koordynatorem jest samorząd. I tak w przypadku Włocławka rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
0: nie ma
1: poza
0: takich
1: Włocławka,
0: ograniczeń terytorialnych,
1: nie ma,
0: bez
1: względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
0: Czyli w różnych
1: Czyli
0: częściach miasta,
1: tak,
0: żeby
1: jasne.
0: ułatwić też
1: W
0: komunikację.
1: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
0: Na
1: przy
0: Żabiej,
1: Ulu
0: tak?
1: na Żabiej. Na Zazamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu, w związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże, to jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego, w pobliżu szkoły numer 7, po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych, również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
0: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo plansze
1: tak,
0: emitujemy
1: są
0: regularnie.
1: Konkretne, dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam można
0: też z pytaniami tam
1: też
0: można
1: można
0: się
1: przyjść
0: udawać,
1: i się
0: dzwonić.
1: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału.

0: można zapisać się poprzez stronę, poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne.
0: Tak,
1: To jest
0: to jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy Wydział Referat z Polityki Społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można
1: Najwygodniejsze.
0: skorzystać. Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnego, prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: komunikatorów.
0: Tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że no są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: czasami na dokumenty.
0: Na dokumenty,
1: również.
0: W związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów no, specyfiki sprawy no, w taki bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, no ponad 1800 takich porad zostało udzielonych.
1: To
0: czyli
1: rzeczywiście
0: tak
1: sporo.
0: Średnio gdzieś około 200 porad i to mogą korzystać osoby, które no, muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że no, ze względów no, z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też korzystać.
1: Czyli
0: z
1: to nie
0: takich
1: tylko takie
0: porad.
1: Prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne.
1: Tak,
0: prawo,
1: tutaj też
0: tak,
1: można iść
0: tak,
1: na pomoc
0: tak,
1: bezpłatną,
0: też
1: tak?
0: można, w zależności od tego, no, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka dopołudniowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też, no tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może podjąć.
1: Bo powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: Tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: nie,
1: nie ma
0: tutaj,
1: takiej możliwości.
0: Bo jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania. Jakie są też szanse
1: na jego powodzenie, tak?
0: Tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: same.
0: Na tej
1: same. Drodze postępowania przedsądowego.
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: Mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzy, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady, no,
1: na właściwą drogę pokierować, co zrobić, żeby pozytywnie załatwić sprawę.
0: Alternatywne rozwiązania i co powinna taka osoba.

0: zrobić. I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli nikt z nas na co dzień nie zna tak dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako obywatele
1: bo jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa
0: obowiązki,
1: nie zwalnia z jego
0: właśnie.
1: Przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić, więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. Liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd też...
1: I ona wzrasta z roku na rok, bo to już 11 lat, tak? 11 rok.
0: Wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: wiedzieli, że mogą
0: skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę.
0: Dziękuję
1: Moim
0: bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję pani redaktor.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński, były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić, natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
0: Bardzo proszę, pan Józef Mazierski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pińczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej. Jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą

0: infrastrukturą, oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta, podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła, ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej, dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo. Proszę, pan Janusz Dębczycki.
2: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości, i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną, i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę. Jest też ulica Herbaciana na Zawiślu. Jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace

0: ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Zgłowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce w zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie. Dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy, i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc, tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Ostatni etap budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Celulozowej dobiegł końca wraz z oddaniem do użytku 7 bloku. Do 31 lipca ratusz przyjmował wnioski o potencjalnych najemców. Ogłoszona została wstępna lista 42 osób, które będą mogły zamieszkać w nowym bloku. Następnie przyszedł czas na odwołania od decyzji komisji weryfikującej wnioski.
1: Do 2 października był termin na ewentualne odwołania i do urzędu wpłynęło 125 odwołań. Każdy z wnioskodawców mógł dokonać takiej procedury. Obecnie Społeczna Komisja Mieszkaniowa ocenia i analizuje te wszystkie odwołania i bada, czy te odwołania są zasadne, czy są bezzasadne.
0: Nabór na wynajem mieszkań w ostatnim bloku przy ulicy Celulozowej był rekordowy. Wnioski złożyło 645 osób. Wynikało to głównie z tego, że dokumenty mogli złożyć nie tylko mieszkańcy Włocławka.
1: Na ostatni, już 7 blok przy ulicy Celulozowej rzeczywiście była pewna zmiana, jeżeli chodzi o nabór wniosków. Mianowicie mogli uczestniczyć w tym nie tylko mieszkańcy Włocławka, ale również ci, którzy deklarowali, że należą do włocławskiego obszaru funkcjonalnego. Czyli mieszkają poza Włocławkiem, natomiast ich centrum życiowe właśnie znajduje się w naszym mieście.
2: Na ten moment spośród tych 42 najemców, ilu faktycznie pochodzi z Włocławka, a ilu z tej strefy wokół Włocławka, czy w ogóle jest to weryfikowalne?
1: Nie do końca jest to weryfikowalne, ponieważ no, na wniosku każdy wnioskodawca tak naprawdę wpisywał 3 adresy. Adres zamieszkania, adres zameldowania i adres do korespondencji. I tutaj na tej pierwszej liście, tej wstępnej, no, można zobaczyć 2-3 takie nazwiska, które na przykład właśnie w adresie zameldowania mają inną miejscowość niż Włocławek. Natomiast w adresie zamieszkania jest to adres włocławski. Więc tutaj no, tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo polega właśnie to na tym ta trudność, że no, nie wiemy, który adres trzeba było brać pod uwagę.
0: W bloku znajdują się 42 mieszkania. 20 z nich jest przeznaczonych dla rodzin z dziećmi, a kolejne 2 dla seniorów.
1: 7 blok przy ulicy Celulozowej to współczesne budownictwo mieszkaniowe, 6-kondygnacyjne z 1 kondygnacją podziemną, które zostało wybudowane na zasadzie zrównoważonego budownictwa, czyli takiego, które ma no, minimalizować wpływ na środowisko, ale również zastosowaniem właśnie tych nowoczesnych technologii, które ma być efektywne energetycznie i stąd właśnie pompa ciepła czy chociażby instalacja fotowoltaiczna.
0: Jednym z elementów polityki mieszkaniowej miasta była kamienica przy ulicy Maślanej. Budynek przeszedł kompleksowy remont, a następnie ogłoszono nabór wniosków na tani wynajem. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. W połowie wakacji ogłoszono ostateczną listę najemców. Nowi lokatorzy zastanawiają się, kiedy będą mogli wprowadzić się na Maślaną.
1: Nabór na mieszkania przy kamienicy przy ulicy Maślanej 4/6 został zakończony. My już mamy pełną listę najemców i tutaj budynek został przekazany do administracji zasobów komunalnych. Natomiast tutaj jest jeszcze procedowana zmiana sposobu użytkowania poszczególnych mieszkań w tych, czy poszczególnych pomieszczeń w tych mieszkaniach. Tak naprawdę budynek jest oddany do eksploatacji, natomiast jak tylko dokonamy tej zmiany sposobu użytkowania, to najemcy otrzymają klucze do swoich mieszkań.
0: Ratusz na razie nie precyzuje, kiedy nowi lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Maślaną. Włocławscy seniorzy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć taneczno-relaksacyjnych oraz wokalnych. Zapisy prowadzi referat polityki społecznej Urzędu Miasta, a zajęcia organizowane są we współpracy z Centrum Kultury Browar B.
3: Jeszcze trwają zapisy telefoniczne wyłącznie w referacie polityki społecznej w Urzędzie na bezpłatne zajęcia, no już o takim charakterze bardziej artystycznym. Co roku we współpracy z Centrum Kultury Browar B w ramach właśnie takich naszych zadań wspierających środowisko senioralne prowadzimy na

0: nabór na zajęcia takie taneczno-relaksacyjne i wokalne. Myślę, że nasi seniorzy, którzy działają w różnego rodzaju sekcjach, uniwersytetach, klubach, no rzeczywiście potrafią te swoje pasje artystyczne realizować i to jest przestrzeń, bo to są zajęcia bezpłatne, organizowane i prowadzone przez specjalistów z tej naszej placówki kultury. Jest 100 wolnych miejsc. Myślę, że one się już powoli zapełniają, jak nie już praktycznie są zapełnione, bo wiemy, że nasi włosławscy seniorzy są bardzo aktywni. 50 miejsc właśnie na tańce i relaksację, drugie 50 miejsc na wokal i te pewnie efekty tych corocznych naszych działań seniorów wokalno-artystyczne widoczne są podczas różnego rodzaju imprez. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapisy jeszcze trwają, zajęcia rozpoczynają się gdzieś około 7, od tak bliżej połowy października i trwają do gdzieś do 16 grudnia, więc warto skorzystać i realizować się.
1: Na uczestników czeka łącznie 100 miejsc, po 50 na zajęcia taneczno-relaksacyjne i wokalne. Warsztaty poprowadzą specjaliści, a zajęcia rozpoczną się w połowie października i potrwają do grudnia.
0: Pomyśleliśmy sobie, żeby jakby te pomysły płynęły ze strony również naszych instytucji, organizacji, bo nie tylko prowadzimy konkursy ofert adresowane do organizacji pozarządowych i z nimi współpracujemy w zakresie realizacji różnych działań profilaktycznych, wspierania seniorów. No, na tym, to na czym powinna tak sfera polityki społecznej w mieście być realizowana, ale też biorąc pod uwagę i chęci i takie zasoby naszych instytucji kultury, które też są zainteresowane, żeby rozszerzać swoją ofertę takich zajęć właśnie do różnych grup, bo to nie tylko do osób dorosłych i dzieci, tak jak są warsztaty różnego rodzaju, także też wspieranie również w ramach polityki społecznej przez nas, to też również taką grupą wartą wsparcia są seniorzy, więc skoro też chcą, bo to też wychodzi nam z naszych rozmów z seniorami, że oni też chcą się realizować. Wiadomo, zajęcia sportowe, które są prowadzone w ramach budżetu obywatelskiego, ale też w ramach programu wojewódzkiego realizowanego przez nas zapobieganie upadkom seniorom, czyli to są takie sportowe zajęcia, ale też to, co w Guduszy gra i ten głos i taniec. No, czyli takie spektrum pełnej aktywności seniorów są ważni, niech działają.
1: Zapisy nadal trwają. Chętni mogą zgłaszać się telefonicznie do referatu polityki społecznej Urzędu Miasta. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych od wielu lat współpracuje z włosławskimi szkołami ponadpodstawowymi. Teraz przyszedł czas na kolejną umowę. Uczelnia objęła patronatem dydaktyczno-badawczym klasę medyczną w zespole szkół nr 4, czyli Baczyńskim.
2: Bardzo ważny dzień w historii współpracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych z zespołem szkół nr 4 imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, dlatego że po raz kolejny formalizujemy zasady naszej współpracy. Tym razem w związku z tym, że od bieżącego roku szkolnego w zespole szkół uruchomiono kształcenie młodzieży w klasie medycznej, która jest sprofilowana w kierunku ratownictwa medycznego. A w związku z tym, że nasza uczelnia przygotowuje się do kształcenia na większej ilości kierunków medycznych niż tylko na kierunku pielęgniarstwo, doszliśmy do porozumienia tutaj z panem dyrektorem, że to jest wspaniała płaszczyzna do dalszej współpracy, tym bardziej, że młodzież i kadra dydaktyczna naszej uczelni i szkoły jest zainteresowana współpracą. Państwo kilkukrotnie gościli w murach naszej uczelni Wydziału Nauk o Zdrowiu i wiemy, że te oczekiwania zostaną spełnione, bowiem mamy nadzieję, że młodzież i nauczyciele, korzystając z bazy dydaktycznej naszego wydziału, będą doskonalić swoje kompetencje związane z niesieniem na pewno pierwszej pomocy, ale też szeroko rozumianą profilaktyką, dbaniem o zdrowie.
1: Współpraca na różnych płaszczyznach między Państwową Akademią Nauk Stosowanych a Baczyńskim trwa już 5 lat i jest bardzo owocna.
3: Do tej pory współpraca dotyczyła klasy medialnej. Natomiast

0: Tak jak pani tutaj dziekan powiedziała, od tego roku będzie to klasa medyczna z innowacją taką pedagogiczną, jeżeli chodzi o ratownictwo. No, wpisuje się to też trochę w takie kształcenie w naszej szkole. Mamy klasy mundurowe, więc ratownictwo medyczne też jakby się w to wpisuje. No, wiemy, jakie mamy czasy obecnie. Czym więcej osób będzie przeszkolonych w tej dziedzinie, no to tylko lepiej. Liczymy na bardzo owocną współpracę. No, dla nas to zysk jest ogromny, ponieważ będziemy mogli korzystać z zasobów ludzkich i sprzętowych uczelni, no, na które by nas po prostu nie było stać i na rynku no, trudno jest do takich przedmiotów. No, niby to jest liceum, ale to będzie praktycznie przedmiot zawodowy, prawda? Więc no, nie jest tak łatwo znaleźć tak na z doskoku, jak to ja mówię, na kilka godzin człowieka na rynku, a tu będziemy mieli, dzięki wspaniałomyślności uczelni, dostęp no przede wszystkim do sprzętu najnowocześniejszego, podejrzewam, jaki będzie w Polsce, bo to będzie nowy wydział, więc można powiedzieć, że od początku istnienia wydziału będzie młodzież mogła się szkolić.
1: Podsumowując, uczniowie zyskają dostęp do wykładów i nowoczesnych form edukacyjnych organizowanych przez PANS. Możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz opiekę merytoryczną nad procesem kształcenia ze strony kadry akademickiej. Przedstawiciele Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości zaprezentowali swoje propozycje budżetowe na 2027 rok. Wiele z nich dotyczy włocławskich ulic, ale również m.in. budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych. W sumie propozycji jest 74. Radni podkreślali, że przedstawione plany inwestycyjne są wynikiem spotkań z mieszkańcami, którzy zgłaszali konkretne problemy.
2: Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego, wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027.
1: Radny Józef Mazierski wskazał, że konieczna jest budowa nowych alejek na cmentarzu komunalnym. Zaznaczył, że na osiedlu Południe jest jedna ulica gruntowa, Kłuzowska.
3: Przebudowa, modernizacja chodników ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów, ponieważ odbywały się tyle walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje przebudowę i odnowienie infrastruktury.
1: Wiceprzewodniczący Rady Miasta przypomniał o konieczności budowy parkingu przed zakładem karnym.
4: Istotne jest, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie i to też również urąga wszelkim zasadom i myślę, że miasto nie powinno się oglądać tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym i taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były go wykonać.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Pomysł na własny biznes można już dziś zamienić w konkursową pracę. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z regionu do udziału w konkursie Pomysł na biznes.

0: Junior Biz.
1: Projekt, który chciałbym też zapromować i przy okazji też zaprosić do uczestnictwa, dotyczy przede wszystkim ludzi młodych. Dzieci i młodzieży, projekt Junior Biz adresowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w trzech kategoriach, czyli klasy 1, 3, 4, 8 i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Jest to, można powiedzieć, projekt taki troszeczkę biznesowy, ponieważ szukamy też pomysłów na biznes w wykonaniu właśnie młodych ludzi, którzy będą przygotowywać zarówno biznesplany, jak i projekty o charakterze biznesowym. Być może w przyszłości narodzą się jakieś spółki spin-offowe, takie jakie są przy wyższych uczelniach, uniwersytetach, gdzie studenci, a w tym przypadku młodzi ludzie, przygotowują pomysły ze swoimi mentorami, nauczycielami i później będziemy w trzech kategoriach te pomysły oceniać i mam nadzieję, że w przyszłości być może te pomysły na razie teoretyczne staną się źródłem do powstawania nowych przedsięwzięć, a na tym nam jako samorządowi województwa bardzo zależy.
0: Na najmłodszych czeka zadanie plastyczne. Starsi uczniowie podstawówek przygotują film reklamowy lub rolkę, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych biznesplan. Pracę można tworzyć indywidualnie, a w dwóch starszych kategoriach, także w zespołach do trzech osób. Na laureatów czekają nagrody. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Miasto Włocławek oferuje nieodpłatną pomoc prawną finansowaną z budżetu państwa, która udzielana jest w 4 punktach w mieście. Ulica Żabia 12A, ulica Leśna 1A, ulica Długa 28, Aleja Chopina 10. Zapisy od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 54 414 49 20 w godzinach pracy Urzędu Miasta.
2: 6 milionów 150 tysięcy złotych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w 2 kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
3: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani redaktor, witam Państwa serdecznie.
0: A dzisiaj porozmawiamy o temacie porad prawnych, bezpłatnych porad prawnych, które są udzielane również we Włocławku. Jest kilka punktów, do których mieszkańcy mogą przyjść, żeby się, no właśnie, czy tylko dowiedzieć, czy też liczyć na przykład na jakąś pomoc. Jak to jest?
1: W 2015 roku pojawiła się ustawa dotycząca bezpłatnych porad prawnych, poradnictwa obywatelskiego i edukacji

0: Ławka, rzeczywiście my jako koordynatorzy dbamy o to, aby zapewnić mieszkańcom, i tutaj nie chodzi o mieszkańców Włocławka, bo tak naprawdę w tej ustawie jest to, że nawet jeżeli ktoś jest
1: Nie ma
0: spoza
1: takich ograniczeń
0: Włocławka, nie ma,
1: terytorialnych,
0: bez
1: nie?
0: względu na to, w jakim jest miejscu się znajduje, może skorzystać z takiej bezpłatnej porady prawnej. Gdzieś w Polsce jest około 1500 takich punktów, które zapewniają organizacje, samorządy, oczywiście we wsparciu z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi właśnie w ramach swojej działalności statutowej porady prawne. Stąd też we Włocławku mamy cztery punkty, takie, które też są tożsame z lokalizacjami naszych największych dzielnic.
1: Czyli w różnych
0: Czyli
1: częściach miasta,
0: tak,
1: żeby ułatwić
0: jasne.
1: też
0: W
1: komunikację.
0: Śródmieściu to jest w Centrum Organizacji Pozarządowych i
1: Na
0: Wolontariatu przy
1: Żabiej,
0: Ul na
1: tak?
0: Żabiej. Za Zamczu było w bursie szkolnej, ale ona jest w trakcie remontu. W związku z tym przenieśliśmy to czasowo do pływalni Delfin przy Chopina. Jeżeli chodzi o inne miejsca, to Długa, ulica Długa to jest 29 bodajże. To jest tak prawie, że vis-a-vis ulicy Dygasińskiego w pobliżu szkoły numer 7 po drugiej stronie. Natomiast jeszcze jest zespół szkół samochodowych. Również tam są bezpłatne porady prawne, ale tutaj nie powiem szczegółowych, jeżeli chodzi o godziny przyjęć.
1: Odsyłamy też do naszej telewizji, bo
0: Odsyłamy,
1: plansze
0: tak,
1: emitujemy
0: są konkretne,
1: regularnie.
0: dlatego że to generalnie cały ten projekt koordynuje Wydział Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, a dokładnie referat polityki społecznej, który mieści się przy ulicy Kościuszki 12. W związku z tym tam
1: Też z pytaniami tam
0: też
1: można
0: można
1: się
0: przyjść i
1: udawać,
0: się
1: dzwonić.
0: zapisać. To jest najważniejsza rzecz. Można się zapisać telefonicznie w tym wydziale, można przyjść do wydziału, można zapisać się poprzez wskazany
1: Bo
0: tutaj
1: te
0: Państwa
1: zapisy są
0: e-mail.
1: konieczne. To
0: Tak, to
1: jest
0: jest
1: warunek taki, żeby
0: najważniejsza
1: dostać
0: jest,
1: poradę
0: tak,
1: bezpłatną, trzeba być
0: jasne. I
1: zapisanym.
0: wtedy wydział, referat z polityki społecznej kieruje do konkretnego punktu albo proponuje punkty, gdzie można skorzystać.
1: Najwygodniejsze.
0: Nowum, jeżeli chodzi o ten rok, od tego roku, można skorzystać z porady prawnej również zdalnie. Nie trzeba bezpośrednio iść do radcy prawnika, ale można też rozmawiać z nim telefonicznie lub za pomocą internetu,
1: Komunikatorów.
0: tak, komunikatorów. Natomiast są też takie sytuacje, i to też jest zapisane w ustawie, że są takie sprawy, że jednak ten mecenas musi zerknąć
1: Czasami na
0: na
1: dokumenty
0: dokumenty. W
1: również.
0: związku z tym może się to przekształcić jednak z powodów specyfiki sprawy w takie bezpośredni kontakt. Porady, bezpłatne porady prawne to rzeczywiście bardzo dobry projekt, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszego miasta, bowiem od stycznia tego roku do końca września, który się skończył, ponad 1800 takich porad zostało udzielonych,
1: To
0: czyli tak
1: rzeczywiście sporo.
0: średnio gdzieś około 200 porad, i to mogą korzystać osoby, które muszą oświadczenie napisać albo powiedzieć, że ze względów z różnych względów nie mogą skorzystać na przykład z płatnej porady prawnej. Mogą to też podmioty gospodarcze jednoosobowe też
1: Czyli
0: korzystać
1: to
0: z
1: nie tylko
0: takich
1: takie
0: porad.
1: prawo cywilne,
0: Tak, bo są
1: tylko
0: różne,
1: też.
0: różny zakres. Najczęściej najpopularniejsze sprawy, które były rozpatrywane na przykład w tym roku, to są przede wszystkim ponad 50% to są sprawy związane z prawa cywilnego, potem jest prawo rodzinne, na przykład kwestia dziedziczenia. Na kolejnych miejscach to jest prawo karne,
1: Tak, tutaj
0: prawo,
1: też można liczyć na pomoc
0: tak, też
1: bezpłatną, tak?
0: można, w zależności od tego, są osoby, które w tych punktach mają swoje dyżury, specjalizują się też w różnych dziedzinach. Jakie ma zadanie ten punkt pomocy prawnej? Ci pracownicy, ci mecenasi, radcy prawni, którzy

0: dyżurują, oczywiście dyżurują w godzinach popołudniowych, no tak, żeby byli dostępni jak najszerszej liczbie mieszkańców. No jest chyba jedna godzina taka do południowa, no tak, żeby mogli jeszcze inni też skorzystać. No tak, żeby ta rozpiętność godzin była jak najbardziej dostępna dla osób zainteresowanych. Przede wszystkim no też pomoc w takim określeniu, no w jakiej jakie ma możliwości, jakie ma prawa, obowiązki osoba, która zgłasza się, tak? Musi przedstawić ten swój problem i to jest taka pomoc, co może zrobić, gdzie może złożyć pisma, jakie działania może
1: Bo
0: podjąć,
1: powiedzmy wyraźnie,
0: tak?
1: tu nie chodzi na przykład o zastępstwo procesowe, tutaj
0: Nie,
1: nie ma takiej
0: tutaj, bo
1: możliwości.
0: jest pomoc w pisaniu pism, ale takich bardziej właśnie, że takich pierwszych do sądu, ale jakby w tym procesie, samym tym procesie, to już tych pism procesowych to już to nie, ale na przykład pismo, pomoc w przygotowaniu pisma o przyznanie radcy prawnego, pełnomocnika jak najbardziej. Osoba, która pełni taki dyżur, no, też mówi, jakie są koszty na przykład postępowania, jakie są też
1: Na jego powodzenie,
0: szanse,
1: tak?
0: tak, jakie są zobowiązania, ale też jakie szanse są, jakie możliwości na przykład wygrania danej sprawy. Ale jeszcze, co istotne, też można znaleźć takie wsparcie w postaci bezpłatnej ich mediacji, bo są też sprawy takie, które nie muszą się zakończyć w sądzie, ale mogą być, bo to też to nie jest to
1: Na tej drodze
0: same.
1: postępowania przedsądowego
0: Dokładnie,
1: jeszcze,
0: czyli
1: tak?
0: mogą być przeprowadzone mediacje, może być, bo jakby to nie jest to same, właśnie te bezpłatne porady prawne nie są tożsame z tym, że to jest od razu trzeba iść do sądu, bo po to są osoby, które mają doświadczenie, wiedzę, które mogą naprowadzić osobę, która jest zainteresowana skorzystaniem z tej porady,
1: Na właściwą drogę
0: na
1: pokierować,
0: właściwą
1: co
0: drogę
1: zrobić, żeby pozytywnie
0: przedstawia
1: załatwić sprawę.
0: alternatywne rozwiązania. I co powinna taka osoba zrobić? I w ten sposób też poniekąd też jest, to jest jakaś forma takiej edukacji obywatelskiej, edukacji prawnej, tak? Bo jeżeli no, nikt z nas na co dzień no, nie zna tak na dokładnie prawa. I jakby wiadomo, że co do zasady my musimy znać jako
1: Bo
0: obywatele
1: jak wiadomo,
0: swoje
1: nieznajomość prawa nie
0: obowiązki,
1: zwalnia z jego
0: właśnie.
1: przestrzegania.
0: Natomiast to jest doskonała okazja, żeby też przedstawiając swój problem, też od razu też no, pozyskać wiedzę szerszą na temat funkcjonowania pewnych instytucji, jak to działa, gdzie mogą się zgłosić. Więc myślę, że to jest bardzo dobry kierunek i dobre wsparcie. No, liczba zainteresowanych świadczy o tym, więc my jako samorząd
1: I
0: też
1: ona wzrasta z roku na rok, no bo to już
0: tak,
1: 11 lat, tak? 11 rok.
0: wzrasta, więc najważniejsza jest informacja, żeby mieszkańcy Włocławka też
1: Wiedzieli, że
0: wiedzieli,
1: mogą.
0: że mogą skorzystać z takiej możliwości. Samorząd dzięki temu programowi Ministerstwa Sprawiedliwości korzysta z tego i w pełni zapewnia wszystkie możliwości, żeby był dostęp do specjalistów w zakresie prawa, jakby w tych swoich sprawach dnia codziennego, ale nie tylko dnia codziennego. Stąd też warto skorzystać, po to organizujemy tak, koordynujemy tak pracę, żeby prawnicy, mecenasi byli dostępni.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie, a wszystkich Państwa zachęcam też do śledzenia na bieżąco programu Telewizji Kujawy, bo my emitujemy informacje o tym, gdzie są te punkty bezpłatnych porad prawnych i w jakich godzinach oraz w jaki sposób należy się zapisać na poradę. Moim
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwa gościem była pani Monika Japońska, zastępczyni prezydenta Włocławka.
0: Dziękuję Państwu. Dziękuję, pani redaktor.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Miasta Włocławek. Są ze mną radni z klubu, wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Demczyński,
1: Państwa.
0: Były wiceprezydent i radny Rady Miasta Józef Mazierski i Andrzej Gołębieski, radny Rady Miasta Włocławek. Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj z Państwem po to, żeby przedstawić Państwu informacje na temat propozycji budżetowych, które złożyliśmy na 2027 rok. To już za chwilę, można powiedzieć, 2027. Prace, jeżeli chodzi o budżet, na pewno wkroczyły też w pewną fazę. Liczę na to, że miasto tym razem przedstawi swój projekt budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli do 15 października. Liczymy również na to, że prezydent spotka się z nami i będzie dyskutował na temat tych propozycji, które zostały złożone przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości. 74 propozycje, które zostały złożone przez nas na ręce prezydenta, kwota około 200 milionów złotych. Tak naprawdę jest to wynik naszych spotkań z mieszkańcami, czy to też na dyżurach, czy też, szanowni państwo, indywidualnych spotkań, gdzie mieszkańcy zgłaszają się z konkretnymi problemami, które są do rozwiązania, a te problemy może rozwiązać miasto, może rozwiązać samorząd lokalny. I po to właśnie są poszczególne kluby, żeby zgłaszać te propozycje inwestycyjne, które mogą wyrównać pewne szanse dla właściwego rozwoju naszego miasta. I tak chciałbym, żeby nasi radni kilka z tych propozycji omówili, bo nie jesteśmy w stanie oczywiście wszystkich Państwu przedstawić. Natomiast dziennikarzom również przekażemy informacje na temat tego, które konkretnie propozycje znalazły się w tych naszych propozycjach, tak żebyście Państwo mogli jakby szerzej je opisać czy pokazać, a dzisiaj skrótowo chcemy w kilku słowach przedstawić. Bardzo proszę, radny Andrzej Gołębieski.
1: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, konstruowanie budżetu miasta na rok 2027 to jest ustalenie pewnych priorytetów inwestycyjnych. Myślę, że jednym z ważniejszych priorytetów inwestycyjnych, jakie miało być ujęte w budżecie, powinno być ujęte boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Tak zwany ekonomik nie ma boiska, a na miejscu byłego boiska, które zostało już zdemontowane, istnieje parking. Dzięki

0: dużej inicjatywie i dzięki temu, że uczą tam wyśmienici nauczyciele wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne odbywa się na skwerach miejskich i w parku Łokietka. W związku z tym bardzo proszę i zwracam się z wielką uprzejmością do pana prezydenta o ujęcie tego boiska w przyszłym budżecie na 2027. Dziękuję.
1: Bardzo proszę, pan Józef Majewski.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, większość tych zadań, tak jak powiedział pan przewodniczący Jarosław Chmielewski, zgłoszona została przez mieszkańców. My jako Klub Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat co roku zabiegamy i jest postęp i w tym roku również o budowę alejek na cmentarzu komunalnym Chopina oraz budowa oświetlenia na cmentarzu i na cmentarzu w Pinczacie. To zadanie, to my co roku zgłaszamy i jakiś postęp jest mały i sądzimy, że do końca tej kadencji szpital komunalny tutaj, cmentarz komunalny, przepraszam, będzie miał wszystkie alejki utwardzone, że wreszcie mieszkańcy będą mogli na wszystkich świętych korzystać. Większość tych zadań, które ja teraz przedstawię, to są zadania, które mieszkańcy mi zgłosili. Część tych zadań również mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali prezydentowi do 30 września. I tak, na osiedlu Południe jest jedna jedyna ulica jeszcze gruntowa. Tak całe małe Południe nie ma ulicy gruntowej, jest to ulica Guzowska, która wraz z niezbędną infrastrukturą oczekuje budową chodnika, oczekuje na realizację. Kłaniamy się tu prezydentowi miasta, aby wreszcie to zadanie zrealizował. Przebudowa, modernizacja chodników w ulicy Brdowskiej. Jest budowa też chodnika na ulicy Dziewińskiej. Zgłoszone zostało przez mieszkańców również to jest głównie przez działkowiczów. Ponieważ odbywały się te walne zgromadzenia i działkowicze proszą, żeby prezydent miasta ujął kwotę. My żeśmy zgłosili jako Klub Prawa i Sprawiedliwości 800 tysięcy złotych w budżecie miasta. Podział na jest 25 ogrodów, aby mogły skorzystać na budowę swoje, przebudowę i odnowienie infrastruktury. Modernizacja jest ulicy Strzeleckiej. Jest również budowa, modernizacja ulicy Łaniszczyzna. Jest to jedna z ulic na osiedlu Południe, która wymaga przebudowy, ponieważ w związku z budową sądu okręgowego przy ulicy Żeromskiego, tam jest i boisko, i część, i szkoła. Ta ulica wymaga, jest stała się taka ruchliwa, targowisko i tak dalej. Dlatego zgłaszamy to zadanie do realizacji w tym roku. Jest jeszcze utwardzenie około 25 miejsc parkingowych przy ulicy Planty 1 oraz ułożenie nawierzchni na małym takim mini boisku przy ulicy Planty Kaszubska. To są zadania główne, które zostały zgłoszone przez mieszkańców do mnie jako radnego, a w imieniu klubu proszę o realizację.
1: Dziękuję bardzo, proszę pan Janusz Depczycki.
3: Proszę państwa, mieszkańcy Włocławka płacą podatki i to niemałe, chociażby od nieruchomości i domagają się również tego, żeby żyli w dogodnych dla siebie warunkach w swoim najbliższym otoczeniu. Chodzi mi o to, że jest we Włocławku jeszcze około 20 ulic nieutwardzonych i myślę, że najwyższy czas, żeby dokonać ich utwardzenia. Ja nie mówię tutaj o pełnej infrastrukturze, tylko przede wszystkim chodzi o to, żeby były pieszojezdnie z nakładką bitumiczną i takich ulic najwięcej jest w Michelinie. Powtarzają się wnioski o budowę takiej ulicy jak Zagajnikowa, jak ulica Kukułcza, Dzika, Sowia, ulica Strzelecka, tu wspomniana przez kolegę, jest też ulica Herbaciana na Zawiślu, jeszcze wymagają remontu i modernizacji ulica Łowicka, przedłużenie ulicy Szkolnej i najdłuższa nieutwardzona ulica w Michelinie, jaką jest ulica Harcerska. Jest też istotne, żeby miasto w końcu wybudowało z prawdziwego zdarzenia parking przy zakładzie karnym przy ulicy Bartnickiej, bo przyjeżdżają tam ludzie z całej Polski, a te miejsca parkingowe są po prostu na wybojach i wśród kałuż, więc to nie godzi się, żeby miasto miało taki wizerunek.

0: kierunek w Polsce. I myślę, że też apelujemy do prezydenta, i to zostało też zgłoszone, żeby jednak miasto wybudowało parking, nie oglądając się na marszałka i jego komercyjny, wielopoziomowy parking, który jest tam w zarysach i w planach, i o tym się mówi od dłuższego czasu, ale mieszkańcy parkują przed szpitalem w pobliskim lesie, i to też również urąga wszelkim zasadom, i myślę, że miasto nie powinno się oglądać, tylko zgodnie z tym, co mówił w ubiegłym roku nadleśniczy miasta, że możemy to zrobić w ramach tak zwanego ZRID-u w trybie przyspieszonym, i taki nie taki parking po prostu z płyt ażurowych można przynajmniej na 100 miejsc parkingowych, bo takie plany miasta były, go wykonać. Także te wszystkie zadania, które my tutaj zgłaszamy, są zgłaszane przez mieszkańców, i myślę, że będziemy mocno zabiegać, by to zrealizować. Też mieszkańcy prosili mnie, żeby powiedzieć, że ta alternatywa, która jest w tej chwili wykonana od ulicy Wiejskiej, przedłużenie do ronda turbinowego w Mielęcinie, że tutaj należy pójść o krok dalej, i myślę, że będziemy to zgłaszać już podczas trwania prac budżetowych, żeby pierwsze przygotowawcze prace ruszyły na przedłużenie przez las drogi alternatywnej aż do rzeki Złowiączki i do drogi powiatowej biegnącej w kierunku Smulska, bo w przypadku zakorkowania się ronda turbinowego czy ronda przy Biedronce i zbiegu ulicy Letniej może dojść do katastrofy, bo Michelin będzie odcięty właściwie od świata, mówiąc tak kolokwialnie, dlatego będziemy o te sprawy również zabiegać. Dziękuję.
1: Dziękuję. Proszę Państwa, ja wymienię na koniec jeszcze trzy, myślę, ważne inwestycje, o które zabiegamy my od, można powiedzieć, dłuższego czasu, bo ja jeszcze w kampanii wyborczej w 2018 i w późniejszych latach miałem między innymi bezkolizyjny przejazd przez tory na ulicy Wienieckiej, a więc wiemy, że prace tutaj już postępują i również tutaj w tych propozycjach zapisaliśmy kwotę 100 milionów złotych właśnie na ten przejazd na ulicy Wienieckiej. Wspomniał mój kolega również o bardzo ważnym, myślę, problemie przy szpitalu wojewódzkim we Włocławku, gdzie potrzeba jest dużą ilość miejsc parkingowych i tutaj to też jest w tych propozycjach, które tutaj, o których tutaj mówimy i myślę, że też kwestia, która dotyka wszystkich mieszkańców, to kwestia takiej właściwej polityki parkingowej, czyli dużej współpracy z poszczególnymi spółdzielniami mieszkaniowymi po to, żeby mieszkańcy mieli gdzie parkować samochody. Wiemy, że ta ilość samochodów się zwiększa, a więc tutaj również znalazła się taka propozycja dotycząca właśnie tej rewolucji parkingowej. A więc tak jak powiedziałem, liczymy na to, że duża część tych propozycji znajdzie się w budżecie miasta, ale oczywiście też trzeba przekazywać mieszkańcom informację, że potem już wykonawstwo tychże rzeczy należy do prezydenta i też będziemy takimi recenzentami, którzy będą sprawdzać, czy to jest we właściwy sposób wykonane.

0: Biorona Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biorona Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęks.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.